0: Seattle is most radioamo.
1: $25 gift.
2: Pronađite nas na skali
3: Tim Radio
4: 97,4 MHz.

0: Radio Omo. Radio Omo.
1: $25 gift.
2: Pronađite nas na skali
3: Tim Radio
4: 97,4 MHz.